strażnicy spowolani, to są pani, to są panie low. Strażnicy z profesy, nej, lepsi są w okresie. My rzekniemy ruce z góru, a hned mamy penie z chóru. Ja, nej, neżem neslo, nigdy to nie neslo.

już wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasem nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochanie, złap mnie za dłoń, zostaw